0: Canary, get it over.
1: Evet, Kolej. Kolej,
2: Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kolej, Kol